0: again.
1: Nowa kawa. No Dan i twoja najlepsza glasba. Radio Fantasy.